0: ena anthu nkumavutika. Zimene zikamachitika zimapangisa kuti anthu amenewa azikhala pa mavuto adzaoneni. Komanso azidandaula pakuona kuti dziko lomweli ena kupitilira pa nkhani ya chitukuko pamene kumadera ena akuvutika. Nchifukwa chake tapempha kuti Chipani Frelimo pamene azikakambirana akaike mfundo ya minanga tesere uchigawenga kumadera ena a dziko la
1: Mosambique.
0: Izo ndizokamba za achipembedzo popempha kuti akuluakulu amene ali achipani Frelimo akamakakambirana kuchimoyo mchigawo chamanika mfundo zoyendetsera chipanichi komanso ndi ntchito zina kuti akayang'anepo zokudzana ndi zigawenga zomwe zikuononga zinthu zosiyanasiyana madera ena a dziko la Mosambiki pakufuna kuti chitukuko chipite mbali zonse zonse.
2: Yai tiamike Bright Sonjera ndi ripoti limene limasimba kuti yai achipani Frelimo monga mchigawo chino cha Niasa chamaka pakati pa akuluakulu amene saitilepo mbali pa msonkhano mmene suchitikile kuti kumeneko akakambirane ndi zofunika kuthetcha mavuto azigawenga zomwe zisowesa mtendere ku Cabo Delgado. Kizoras ndi 25 minutos. Tibwere chipano ndi ripoti lochokera ku chigawo cha Tete ndi nyamata wathu Langton imene ripoti lisimba kuti malo yoyikirapo mafuta a zigali moto zokwanirapo 10 kuja yawili siyasoweza ndila licha. Tijiwe kudi kani inkubweletsa chiyani pakati pa osasoweze malo yothirira mafuta ya zigali moto ndi nyinga za moto.
3: Chiwerengero cha malo omwetsera magali moto omwe sakugwira ntchito zake mwazana limodzi kudzama kumawiri omwe akupezeka mdziko muno, malingana ndi Lloyd Ngondela, mkulu oona za mafuta kufunayo ibungwe la ntchito za magetsi mdziko muno kusasewenza kwa malo omwetsera zimwandawo ndi chifukwa chakusatsatira ndondomeko za malamulo a dziko lino mchito zakamwetseredwe ka mafuta. Lloyd Ngondela wati vuto lotereli lakula msinkhu posautsa kwambiri anthu am'madera akumidzi komwe kusowa kwa mafutawa kwasanduka nyanga ya galu chifukwa chakuwonongeka kwa misewu. Popitiriza, Ngondela wati ngakhale zinthu zili chomwechi bungwe lake likutakata molumira manu pokambirana ndi miphakati ya malonda a mafuta kuti amenewa ayesetse kufikitsa ntchito zawo m'madera akumidziwo.
4: Nós temos o nosso fornecedor exclusivo de combustível.
3: Mwapaderadera ife tiri ndi amgwa wa mafuta athu omwe akutakata mdziko muno pogwira ntchitoyi mdziko lonseli kunjezera pa malo awo omwetsera magalimoto akuchitanso malonda a mafutawa m'madera momwe mayendedwe ake ndi ovutirapo chifukwa taonapo magalimoto osenza mafuta akugwa chifukwa cha vuto limeneli. Ndiyeno ngakhale zinthu zili chomwechi tikuchita beka fukufuku ndi lingo lopeza njira yoyenera kutsata kuti mafutawa afikebe m'madera ovutirapowo makamaka kumbali amayendedwe. Anali Lloyd Ngondela, mkulu woona za mafuta kufunayi bungwe la ntchito za magetsi mdziko muno kufotokoza ntchito yomwe ikugwiridwa ndi boma poyesetsa kufikitsa mafuta m'madera akumidzi.
2: Yai zikomo Langton poti pachira ripoti limenelo limafufuza za kusowa kwa mafuta malo ya za zotengera mafuta mwina mwake malo 10 kuja yawili kumeneko siyasoweza kamba ka mavuto yosiyanasiyana ya mafuta. Kuno kuniasa nakoncho wena ali odandaula kupunda zakagulishidwe.

18 horas e 36 minutos. Nimbo, chukra shudyu za Radio Mozambique. Wimba kwa Boilani.